89 89. Trettiosex, tre, sex. Tjueto, to, to. Trettini, tre, ni. Femtien, fem, en.